0: SK2 Wrocław.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Dzień dobry serdecznie, z tej strony Kacper Michalak. Dziś mamy poniedziałek, to 13 dzień lipca. Swoje imieniny obchodzą dziś Małgorzata i Sara. Wszystkiego najlepszego dla Was. Pierwszy poranek w nowym tygodniu nad Wrocławiem nieco pochmurny, ale słońce powinno się przebijać, a padać raczej nie będzie. W tym momencie około 15 stopni na wrocławskich termometrach, maksymalnie spodziewamy się dzisiaj 27. Na drogach jeszcze względny spokój, ale z kolejnymi godzinami ruch będzie z pewnością większy.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego i błyskawicznie zajął cały budynek. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują ludzi uciekających przed płomieniami. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. Napastnik przejdzie dziś badania psychiatryczne. Chodzi o mężczyznę, który w Starej Kornicy na Mazowszu zaatakował wójt gminy Beatę Jerzman. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
2: Mężczyźnie grozi dożywocie. W Krakowie poszukiwano idealnego gołębia. Na wystawie można było podziwiać srebrniaka, srokę łowicką i pasiaka srebrzystego. A jak powinien wyglądać wzorcowy gołąb, mówi Jerzy Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów.
4: Musi spełnić podstawowe warunki, czyli mieć proporcjonalne szyja, głowa, tułów i nogi. Tak jak gołąb stoi, oceniamy go barwę jego, stójkę i budowę.
2: Do Krakowa przyjechało 30 wystawców z całej Polski.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
2: Janik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. Włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum wielkiego szlema w karierze, a dla Zwieriewa pierwszy finał w Londynie. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Dobrze zaczęły spotkanie, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tiebreaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 2,5 minuty po godzinie 6 mamy poniedziałek, moi drodzy. Budzimy się.
8: Jerzy,
7: nowego życia.
8: Pięknego. Mega stylowa, muszę ci powiedzieć.
7: Dziękuję.
8: Fajna
7: bardzo.
8: Ta czapka z daszkiem, którą masz.
7: Dziękuję
8: na głowie.
7: Bardzo.
8: I powiem ci szczerze, że jak będzie padać, to masz farta.
7: Dlaczego?
8: Bo będziesz pod daszkiem.
7: Ojej. Jak tak zaczynamy, to się boję, jak skończymy.

0: co tylko mogłaby być Ewelina Lisowska. Jedyna kobieta, która o 6:09 tak beztrosko i tak energetycznie śpiewa. La la la la la la, idę do pracy, la la la la la la la. No, moi drodzy, wstajemy, tak rzeczywiście 6:10 mamy. Mój kolega Kowalski, widzę, dzierży w dłoni już prasę papierową, tak zwaną, czyli gazetę.
1: Bo zawsze muszę ci ją przynieść, jak idziesz do pracy.
0: Bo mi się
1: to
0: nie chce.
1: O tym przypominasz.
0: Za ciężka jest.
1: Ale dobra, okej. Pierwsza strona gazety zawsze jest najważniejsza, prawda? Bo ona przyciąga uwagę.
0: Tak, to jest kluczowe. To jest to, o czym dzisiaj powinien świat rozmawiać. O czym dziś świat będzie rozmawiał?
1: No i uwaga, coś, co powinno zmienić nasze życie, ale na pewno ich. Miłość Agnieszki Kaczorowskiej, czyli Bożenki z Klanu słynnej.
0: Aha.
1: I Marcina Rogacewicza. Oni tańczyli w Tańcu z Gwiazdami. Wciąż
0: tak.
1: Kwitnie. Dlaczego kwitnie? Bo 9 miesięcy i wciąż są razem.
0: Wow, 9 miesięcy?
1: Aż 9 miesięcy. Tak,
0: aż
1: 9... wciąż są razem.
0: No to jest informacja, o której świat powinien się dowiedzieć rzeczywiście z pierwszych stron gazet.
1: No i teraz, ja jestem już 9 lat po ślubie i o mnie nie piszą. No,
0: chciałbyś, żeby o tobie gazeta to napisała?
1: No?
0: Nie wiem, nie pamiętam, już nie liczę
1: tego.
0: No
1: oni są tylko 9 miesięcy.
0: No proszę, 9 miesięcy to jest dość nisko postawiona poprzeczka, moi drodzy,
1: mi się tak
0: prawda?
1: Wydaje.
0: O, tak jest, no. Tak więc na pewno jest wśród nas wielu takich, którzy robią bardziej spektakularne rzeczy, ale na przykład oni gazety nie piszą. No to, moi drodzy, dzisiaj zróbmy tak, żebyście do nas zadzwonili na 726-826-826. Już na przykład linię odblokowałem, zaraz będę odbierał telefony. Albo odezwali się na Messengerze do nas, nagrali głosóweczkę, albo napisali do nas SMS-a w temacie.
1: No bo chcielibyśmy wiedzieć, co takiego zrobiliście, co macie w planach, że zasłużyliście dzisiaj
0: na pierwszą
1: stronę gazety.
0: Tak jest, no pochwalcie się.
1: Aby
0: no.
1: nagłówki o was pisały.
0: Na przykład o mnie gazety nie piszą, a powinny pisać, bo ja na przykład od 3 lat, wyobraźcie sobie, od 3 lat wstaję o 4 rano do pracy, mimo że zawsze zasypiałem do szkoły, nawet jak miałem na 12, to potrafiłem zaspać. Proszę, prawda? Czyli jest to sukces jakiś. No i tym sukcesem chciałbym się pochwalić przed światem.
1: To piekarze w takim razie powinni dostać medale.
0: O piekarzach to powinna być cała Wikipedia. SK2 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego o was powinni napisać na pierwszej stronie gazet? Zapraszamy, dajcie znać.
1: Jakim tytułem dziś zaczynamy? No.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: O Kłebo, Zali i Fauście to pisali chyba, nie? W gazetach, ale czy na pierwszej stronie?
1: Oczywiście, i o tym numerze również. Single nie ucieknę o poranku, no i wy nie uciekniecie od tego, że my dziś pytamy was, dlaczego powinniście trafić do mediów i dlaczego to właśnie nagłówki o was powinny pisać na pierwszych stronach gazet.
0: A może macie jakąś historię, która powinna się znaleźć na pierwszej stronie gazet? Z taką historią dzisiaj do nas Sylwia zadzwoniła. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, Sylwia, chwal się. Co to dzisiaj powinno być na pierwszej stronie gazet według ciebie?
2: No, Polska zajęła 5. miejsce w rankingu światowym w Smoczych Łodziach w Monachium na Mistrzostwach Świata. Zdobyli 28 medali, 5 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych. Mhm. Brali tam udział seniorzy 50+, 40+, juniorzy również i kobiety osobno, dziewczynki. Nastolatki,
0: Ale że się tak zapytam, przepraszam bardzo, ale skąd ty o tym wszystkim wiesz?
2: Mój syn, 16-letni Daniel, bierze tam udział również, jest w kadrze narodowej, wiosłuje i no, śledziłam od 9 teraz lipca do 12 do wczoraj, brali właśnie udział w tych zawodach.
0: Czyli
2: nie, no, jestem na bieżąco ze wszystkim.
0: Czyli u ciebie mundial trochę inaczej wyglądał. Nie piłka, tylko woda i te. I
1: Smocze Łodzie. I jeszcze uwaga, Smocze Łodzie, bo może nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda.
2: To jest taki duży kajak.
1: I on wygląda, to jest kajak w kształcie smoka, rozumiem.
2: Tak, z przodu jest głowa smoka, na końcu jest ogon, żeby było, że to Smocza Łódź. Są dwa rzędy wioseł, po obu stronach siedzą wioślarze. Każdy wiosłuje tylko po jednej stronie. Z przodu siedzi, nie wiem dokładnie jak się ta osoba nazywa, ale ona ma taki duży bębenek afrykański, powiedzmy. Aha. Który daje duże odgłosy i on,
0: nadaje
2: ta osoba...
0: Rytm temu wiosłowaniu, tak.
2: Tak. Tak, a z tyłu stoi sternik, który steruje, żeby skręcać w prawo lub w lewo, bo no, wioślarze muszą w rytm wiosłować i no nie mogą niestety skręcać tak jak kajakarze, że wiosłują na przykład tylko z jednej strony, żeby zakręcić, prawda?
0: Jasne, jasne, czyli musi być i zgranie i...
1: I w tych zawodach mamy 5. miejsce na świecie, Polska.
2: Tak, tak.
0: No to gratulacje, gratulacje Polacy górą. Za rok będzie jeszcze lepiej, coś czuję, bo to co są

0: Ja dzisiaj nie przyjmuję żadnego nie, mimo że poniedziałek, moi drodzy, że jesteśmy absolutnie, totalnie na tak. 25,5 minuty po godzinie 6.
1: Przed chwilą Manam na scenie, a teraz scena polityczna w SC2. Wiesz, że będzie nowa partia? Już mówili o tym.
0: Proszę bardzo. No, jaka w tym
1: sejmie,
0: razem? Co to się znowu tam dziś wyprawia w tym
1: sejmie? Ma ta partia się nazywać Unia Centrum i powstała ta Unia po rozpadzie Polski 2050.
0: Coraz więcej partii w tym sejmie się robi, prawda? Bo to już nie można na palcach jednej ręki nawet ich zliczyć. Jedna powstaje, druga powstaje, jedna się dzieli przed pączkowanie.
1: Jedna w lewo, druga w prawo, trzecia w centrum.
0: No, coraz więcej partii, nie? No. Single powinni się cieszyć.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje, w tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
9: Od 15 do 27 stopni dzisiaj we Wrocławiu, także ta temperatura będzie z pewnością szybko rosnąć w poniedziałek 13 lipca. Na niebie teraz chmury, które będą nam towarzyszyć przez większość dnia, jednak nie powinno z nich padać i będzie się przez nie przebijać słońce. W tym tygodniu niewykluczone upały, te będą mogły się pojawić i w drugiej części tego tygodnia. Jutro natomiast możemy się spodziewać burzy, także uważajmy na siebie. Ruch na wrocławskich ulicach się zwiększa, przytyka się już Opolska do Karwińskiej.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
10: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Amerykańska armia zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Ma to ograniczyć zdolności tego kraju do ataków na statki w cieśninie Ormus. Według irańskich mediów zginęła co najmniej jedna osoba. W odpowiedzi Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Teraz Meksyk. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie na zachodzie kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym czworo obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. 60 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Do wody nie można wchodzić ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na dwóch kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych.

0: To jest taka, wiecie co, to jest taka jakby nowość. To jest absolutna nowość. Pamiętam to, jak to by było wczoraj, że zapowiadałem to, że to jest nowość, a to było przed weekendem.
1: ITD, ITP, Sanach, Wesce 2 o poranku. Pytamy was również, jakie to nowości u was w życiu są i za co powinny gazety pisać o was na pierwszych swoich stronach.
0: Na przykład Patryk do nas napisał na Messengerze: hejka, powinni o mnie pisać, gdyż mam oddane ponad 29 litrów krwi i tylko raz wziąłem 2 dni wolnego. Brawo, Patryk, właśnie o takich bohaterów nic nie robiliśmy.
1: Takich z zimną krwią.
0: Tak jest, tak się trzymaj, człowieku, na tej krwawicy twojej codziennej w pracy. Gratulacje.
1: Dzięki za bohaterstwo.
0: Mamy jeszcze słuchacza Andrzeja, który zadzwonił na 726-826-826.
2: Witam serdecznie. Myślę, że o mnie powinny gazety napisać z tego względu, że od kilku dobrych lat dzielnie i znoszę to wszystko i was od rana słucham.
0: No, powiem ci szczerze, to tak, jesteś rzeczywiście bohaterem, że nas znosisz, prawda?
1: No, my ale tak razem na wadze to z pół tony.
0: Andrzej, no taka dwójka z rana jak śmietana.
3: SK2
0: 726-826-826 albo Messenger, tam też można do nas pisać albo nagrywać głosóweczki. Dzisiaj w temacie, dlaczego to o was gazety powinny pisać na pierwszej stronie.
1: Dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na billboardzie?
0: Tak jest, dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na autobusach, które jadą przez miasto, prawda?
1: I to na piątym biegu, z budką suflera w SC2.

0: Tak jak śpiewa właśnie Beata, wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. I przy takich hitach można lecieć na urlop albo na wakacje z SK 2. Za 9:07, a propos latania.
1: No właśnie, wyobraźcie sobie, ostatnia afera duża. W samolocie, który leciał sobie z Wrocławia do Zadaru w Chorwacji,
0: doszło do
1: incydentu. Na pokładzie samolotu były też panie. Panie towarzyszki przyszłej panny młodej. Dziewczyny leciały sobie na wieczór panieński do Chorwacji, prawda? I tak poleciały, że aż tam nie doleciały, wyobraźcie sobie. Bo zanim samolot w ogóle wystartował z Wrocławia, to panie zostały wyproszone z pokładu tego samolotu przez Straż Graniczną.
0: A co, obuzowały?
1: Obuzowały. Jak wydmuchujesz parę promily, prawda, to ciężko nie łobuzować, nie?
0: I mówisz przyszłej pannie młodej, tu masz wyjście awaryjne, kochana, nie rób tego. To jest wyjście awaryjne.
1: No, tak więc panie wydmuchały trochę tych promily. Się okazało, że każda jest pod wpływem, prawda? No i dalej nie poleciały, bo pan kapitan samolotu, pilot, kapitan...
0: Zaczęły zaczepiać pilota.
1: Tak, powiedział, że on dalej w takim razie nie leci z nimi. No, tak więc one wyszły, samolot sobie poleciał, prawda? I zobaczcie, jakie to jest marnotrawstwo. Do Chorwacji leciały na wieczór panieński, prawda? Chciały polecieć. A mogły takiego pilota sobie do domu zamówić, prawda?
0: Albo hydraulika.
1: Tak, są też jeszcze strażacy i policjanci do wynajęcia. SK2

0: Ładnie robi gitara paszczą?
1: Jak na dobrym gangsterskim filmie.
0: No jak, oczywiście, że tak. Moi drodzy, mamy 3,5 minuty już do godziny 7. O 7 punktualnie newsy w Radiu SK2.
1: Otworzymy w nich bramę do tajemniczego ogrodu.
0: No, ładne kwiatki się szykują w tych newsach. Wracamy do was już za chwilę.

0: Reklama.
1: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
2: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
1: Uniwersytet Opolski.
2: rekrutacja.uni.opole.pl. Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩1,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
11: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Mamy lato, trwają wakacje, więc wiadomo, że każdy z nas chce odpocząć. Pamiętajmy jednak o zdrowym rozsądku. Niestety wczoraj wieczorem strażacy oraz woprowcy nie zdołali uratować życia 18-latka, który wskoczył do stawu przy Królewieckiej i mimo resuscytacji zmarł. Mierzmy siły na zamiary. W tym momencie ruch na wrocławskich ulicach zwiększa się przede wszystkim na dojazdach w stronę centrum. Dziś raz słonecznie, a raz pochmurno we Wrocławiu do 27 stopni.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
12: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zdarzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
12: Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim 6 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch aut. Ruszyły poszukiwania nowego premiera Ukrainy. To po tym, jak Julia Swyrydenko zapowiedziała odejście ze stanowiska. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
14: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Kijów, Ołech Biłecki.
12: Tajemniczy ogród w sercu Krakowa otworzył swoje bramy. W weekend można było pospacerować po ogrodzie ojców Bernardynów.
15: Jestem oczarowana.
16: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
12: Następna okazja w Krakowie za 2 tygodnie, wtedy swoją bramę do ogrodu uchylą karmelici na piasku. A wcześniej trzeba się jednak zapisać.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
12: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Janika Sinnera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriewowi, wygrywając w czterech setach. Po turnieju w Londynie niemiecki tenisista awansował na drugie miejsce w rankingu ATP. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Dart Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło dwóch zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
0: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
9: Dokładnie 3 minuty po godzinie 7. Oglądałem to, oglądałem, widziałem naszego polskiego orła, Polish Eagle, Krzysztof Ratajski, najlepszy w Leverkusen.
18: Liczymy na to, że zastąpisz go w przyszłym roku.
9: Też mam taką nadzieję, w końcu trafią w samo sedno.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: No może nie w sedno, ale w tarczę trafiam, no, jak jest odpowiednio duża.
18: W pięćdziesiątkę.
9: W pięćdziesiątkę, no, a czasem i setkę.
18: Nie tylko w weekend.

0: Ciekawe. Mnie to zastanawia. Czy można dać mniej niż 0 punktów w naszej polskiej gorącej dwudziestce?
1: Minusa można dać.
0: A, czyli można.
1: Ale wszyscy liczą na plusy.
0: Tak jest. Moi drodzy, zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na gorącą polską dwudziestkę, dlatego że już w piątek, a do piątku coraz bliżej.
1: Tak,
0: chcę przypomnieć.
1: Wybierajcie,
0: kolejne notowanie.
1: Wybierajcie tam swoich faworytów, pokażcie, czego słuchacie najczęściej. Muzyczna gorąca polska dwudziestka, na przykład Jerzy. Mówił tydzień temu, że on cały czas będzie głosował na Męskie Granie i Kawałek Tańcze. Jeden z singli Męskiego Grania. I proszę bardzo, chłop codziennie po prostu klikał te plusy i na drugim miejscu Męskie Granie.
0: Ale bez was to by się nie udało, bo moje plusy i tak nic nie znaczą w porównaniu z masą plusów, które poleciały na ten kawałek od was. No i w ramach promocji tego kawałka, bo być może za tydzień on będzie numerem jeden, to w ramach promocji wam teraz go puścimy. Proszę się w niego wsłuchać i zastanowić się, czy nie warto na niego oddać swojego głosu, a nawet jeżeli nie na niego, to macie też 19 innych utworów, na które plusa oddać można.
1: I pamiętajcie o tym, że w SC2 również rozdajemy przez całe wakacje podwójne karnety na Męskie Granie.
0: No, to gramy w takim razie, aby wchodzicie na sk2.pl i tam głosujecie w piątek po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.

0: Tak, bo pod wiatr
1: nie radzimy wam pod wiatr. Nie, absolutnie. 17 minut po godzinie 7 już nam się zrobiło.
2: Czasami z wiatrem, czasami pod wiatr, ale dlaczego akurat wy zasługujecie na to, aby pojawić się na pierwszych stronach gazet? O to dzisiaj was pytamy w poranku Eski 2.
1: No i odzywacie się na 726-826-826. Mamy telefon od Marzanki, proszę bardzo. Dlatego, że dlaczego? To ty, Marzanko, zasługujesz na pierwszą stronę gazet?
3: Słuchajcie, ja powinnam być na pierwszej stronie.
1: No dlaczego?
3: Bo mam taką fajną siostrę. Ona sobie wzięła wnuczki na pracy. No. A ja musiałam do niej jechać 300 gołębi. Trzeba to nakarmić. Papugi. A nikt o tym nie pisał. Gdzie tu jest sprawiedliwość?
1: Sprawiedliwości nie ma, moja droga. Nie, ale to zaraz. To żadnej nagrody nie dostałaś za przypilnowanie tych 300 gołębi?
3: Ja mnie wzięła na obiadek.
1: Aha.
3: W wdzięczności. Że się opiekowałam inwentarzem.
1: No to był obiad.
2: Ale to powinno w ogóle trafić na pierwszą stronę gazet. Tak jest, siostra na wakacjach, dzięki tobie pełną obsługę mają ptaki.
1: Tak. Gołębiami się ładnie zachowywałaś, a gdybyś na przykład było jeszcze...
2: Opiekowałaś.
1: Opiekowałaś. A ja sobie wyobrażam taki nagłówek na przykład, prawda, na pierwszej stronie gazety. Siostra opiekowała się gołębiami. W nagrodę została zaproszona na obiad. Do stołu podano...
2: Gołąbki.
1: Ta jest.

0: Człowiek małej wiary na 24 godziny, minuty, nie godziny, 24 minuty po godzinie 7. Gabriel Freszar w Radio Skar 2.
1: Też kto nie wie, że co czytam, Leo Messi gra w nowym filmie o Spider-Manie, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień.
0: Proszę.
1: Pojawiły się nawet tutaj wylotówki, takie zdjęcia pierwsze i już widzę, o, Leo Messi, zobacz.
0: Jaką rolę tam dostał? Widzę właśnie, że latają razem
1: nad miastem. Nie wiem, jaką rolę dostał, no słuchaj, jak Argentyna dzięki niemu wygra mundial, no to na pewno też zostanie superbohaterem.
0: A Spider-Man może się czuć zagrożony, bo nikt tak jak Messi nie potrafi założyć siatki.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
4: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
4: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
4: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę.

0: Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
13: Postoicie teraz na Opolskiej do Karwińskiej, a także na zjeździe Wrocław-Lotnisko z AOW do ulicy Granicznej. Do tego wciąż mogą Was czekać utrudnienia na Kazimierza Wielkiego w okolicach Świdnickiej. Pogoda będzie dzisiaj w kratkę. Spodziewamy się zarówno chmur, jak i słonecznych momentów. Nie powinno jednak padać. W tym momencie termometry pokazują 17 stopni, maksymalnie ma być 27. Jutro nieco mniej, ale możliwe także burze, natomiast od środy coraz cieplej, a w drugiej części tego tygodnia zrobi się upalnie.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z Sejmowym Klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dzisiaj w Brukseli spotkanie Rady do spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Tematem będzie m.in. wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Upały zbliżają się do Polski. Temperatura w weekend ma zbliżyć się do 35 stopni. Na ponad 40-stopniowe upały przygotowują się Włosi. Najgoręcej ma być w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii i Sardynii.

0: Co ty mnie tutaj straszysz?
1: Mówię, że idealny numer do pakowania. Można pakować do rytmu przy Dawidzie Podsiadło.
0: Ale oczywiście, S2, że tak. Oczywiście, że można nie tylko pakować, powiem ci szczerze.
1: No, bo teraz ciekawostka.
0: A propos
1: paczkomatów. Wyczytałem tutaj w świecie internecie, że umundurowanie i wyposażenie pojawi się w paczkomatach, bo wojsko wprowadza taki nowy system.
0: Że będą sobie mundury przesyłali tymi paczkomatami?
1: No, i wyposażenie.
0: Naprawdę?
1: Również. I wyposażenie też.
0: Czyli to oznacza, że w paczkomatach w końcu będą klamki, tak? SK2. Chyba, że będą też WIKT przesyłali jakiś, prawda? To znaczy, że wtedy będzie ten. W paczkomatach oprócz klamek będą też te, jak one? Gnaty! No, tak się inaczej na klamkę mówi. Co ty nigdy...
1: O tej porze to mnie gnaty
0: nigdy
1: bolą.
0: Gangsterem nie byłeś.

0: chcę, tak się mówi, jak ktoś się komuś oświadcza, chcę albo tak. I tak. Ale też... chyba lepiej chcę się
1: mówić.
0: Co,
1: i wiesz, że znowu tak powiedziała Mandaryna Michałowi Wiśniewskiemu?
0: Co się tam
1: wrócili
0: stało?
1: Wrócili razem do siebie. Michał Wiśniewski miał trochę żon po drodze między również innymi, tak, Mandaryna. Oni, tak, się rozeszli, ale teraz, uwaga, znowu
0: się?
1: Tak, wracają do siebie, Wiśniewski i Mandaryna.
0: Proszę bardzo, czyli po tylu latach, po tylu ślubach, w końcu okazało się, że to jednak Mandaryna jest jego drugą połówką pomarańczy. SK2

0: Nie, chodźcie do nas, chodźcie do nas, chodźcie do
1: nie
0: nas,
1: odchodźcie.
0: Chodźcie do nas.
1: Bo... Ona i drzwi w SC2 o poranku.
0: Chodźcie do nas, bo mamy prezent marzeń o wartości 500 zł i za chwilę komuś go wręczymy. To jest czas, kiedy zapowiadamy naszą zabawę Państwo Miasta, która już po 8 w Radiu SK2.
1: Aby dołączyć do naszej zabawy i się zgłosić, trzeba wymienić dwie rzeczy, które można zrobić z piłką, dwie zabawy, które można zrobić z piłką, bo dzisiaj przerwa od mundialu.
0: Tak.
1: Nie mamy co z piłką robić.
0: Ja sobie ostatnio kupiłem piłkę i nie wiem, co z nią teraz robić, prawda? Więc dwie zabawy z piłką prosimy. Na 726-826-826 wysłacie SMS-y, a na Messengerze też można się zgłosić, też można się do nas odezwać przez Messengera, tylko pamiętajcie, że tam na Messengerze to trzeba zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić do kogoś, prawda?
1: Tak jest.
0: Czyli powtarzamy.
1: Dwie zabawy z piłką i potem my odbijamy piłeczkę i dzwonimy.
0: Tak, i wchodzicie do zabawy o prezent marzeń o wartości 500.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
16: Opolska, Karkonoska oraz Mokronoska w stronę centrum Wrocławia teraz zatłoczone. Wolniej jedziecie także AOW do A4 w kierunku Niemiec. Oprócz tego zwalniacie pod Trzebnicą na S5 za węzłem w kierunku Wrocławia. Czeka was zwężenie. W centrum stolicy Dolnego Śląska przytyka się natomiast Drobnera czy Kazimierza Wielkiego. Pogoda na ten moment słoneczna, ale chmury też będą nam towarzyszyć. Termometry wskazują teraz 17 stopni, a dziś maksymalnie do 27. W kolejnych dniach cieplej.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
17: Jest 8 newsy. SK2 Anna Łobocka. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W Stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby, a od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie, a to od razu odbija się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a cztery zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
17: Można odpocząć na leżaku i poczytać w Nowym Sączu dzieła Strefa Relaksu dla fanów literatury. To w bibliotece publicznej, mówi jej dyrektor Marek Rylewicz.
19: To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
17: Strefa Relaksu będzie działać przynajmniej do końca wakacji.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
17: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z trzeciego na ósme miejsce. Liderką pozostaje Arina Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. Dwa oczka wyżej jest Kamil Majchrzak. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3 minuty po godzinie 8 już mamy. No proszę bardzo, jaka ta FIFA, widzisz? Mają łeb do interesów, nie?
23: Będą sprzedawać trawę.
5: Tak, ale zobacz, jak to się wszystko łączy, prawda? FIFA sprzedaje trawę.

0: Ale się zrobiło tak tajemniczo, dlatego że proszę bardzo, Kamil Kowalski ma już w ręku po raz kolejny gazetę. Dużo dzisiaj w ogóle ciekawych rzeczy w tych gazetach
1: pisze. Prasa pisze o gangu, który obrabował jubilera w 86 sekund. Udało się w końcu ich namierzyć.
0: Super. 86 sekund to jest dla niektórych szczyt, że tak powiem, umiejętności.
1: W galerii Mokotów policja ustaliła, że za rabunkiem stoi międzynarodowy gang różowych panter.
0: A co one potrafią, te różowe pantery?
1: No widzisz, dużo potrafią, te kocie ruchy, wiesz, są zwinne jak koty. U jubilera tak łapały te klejnoty.
0: Dobra, dzisiaj widzę gangi różowych panter grasują po świecie. Kiedyś to były gangi, które grasowały, nie żadne tam różowe pantery.
2: Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek, najlepsi w mieście.
3: A co oni umią, ci młodzi wilcy?
4: Praktycznie wszystko.

0: Proszę odpowiadać zgodnie z prawdą.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo tutaj to się najbardziej liczy, a to dlatego, że liczymy tylko do pierwszego błędu w naszej zabawie, o czym za chwilę wytłumaczę Karolinie i Basi, bo to są dwie panie, które rozpoczynają nasz nowy tydzień grą w Państwa miasta. Dzień dobry, dziewczyny.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Karolina, droga, Basiu, również chcę wam przypomnieć zasady. Wiem, że pewnie je znacie, ale przypomnę tak dla świętego spokoju, żeby później się nikt nie czepiał. Zasady są takie. Mamy koło, z koła losujemy literkę dla każdej z was, a później wy podajecie hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta byłaby później poprawna. Są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje jokera, może wybrać sobie literkę dla siebie i która z was w 20 sekund odpowie na więcej haseł, ta zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba zdobywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, mamy dwa razy jasne, bardzo się z tego powodu cieszę. Pierwsza odpowiada Karolina. Dla Karoliny kręcimy jako tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo.
4: No to już poleciało. Karolina, twoja litera, którą wylosowało koło, to litera U.
0: U otwarte. U otwarte dla Karoliny. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to jeżeli wszystko jasne, to uwaga, zaczynamy. Poproszę na literkę U. Państwo.
5: Ukraina.
0: Miasto.
5: Ustrzyki.
0: Znana postać. Jeszcze możesz poprawić miasto. No właśnie, poprosiłem cię, żebyś poprawiła miasto, dlatego że...
4: Są ustrzyki, ale dolne.
0: Albo górne.
4: Mm.
0: I powinnaś powiedzieć pełną nazwę, moja droga.
5: Okay.
0: Dlatego mówiłem, popraw jeszcze to miasto.
4: Bo jakbyś dalej nawet poleciała jak petarda i torpeda, to nic by to nie dało.
0: Nie dałoby. No choćbyś była druga w kulach, jak to mówi mój kolega Wajda. No to tutaj podliczamy. Jeszcze sprawdź na pewno, czy nie ma ustrzyk żadnych.
4: Widzę tylko tutaj...
0: Nie, ustrzyki górne, ustrzyki dolne. Nie ma, niestety. Nie. Jeden punkt dla Karoliny. Basia, jeden
4: ale
0: punkt
4: się
0: do pobicia.
4: Nie przejmuj. Bywały takie sytuacje, że są dogrywki i nawet w takich kategoriach.
0: Tak było. Basiu, w prawo czy w lewo?
6: A ja od serduszka w lewo.
0: W lewo.
4: Bardzo proszę.
0: Literka, czwarta litera alfabetu, litera D.
4: D. D. Jak duży, załóżmy.
0: Tak, duży. O, to jest bardzo dobre porównanie. Dobra.
4: Basiu, potrzebuję od ciebie na literę D państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dąbrowa Górnicza.
4: Tytuł filmu, serialu.
6: O, i czarna dziura.
0: Czarna dziura w nocy.
4: Może duża czarna dziura.
6: Kurde.
4: No dobra.
0: No, był nieźle.
6: Nie,
4: nie przejmuj się tym, ale muszę ci powiedzieć.
0: Nie, no na D, to masz jakiś film na D?
4: Na D?
0: No.
4: Film na D.
0: No widzisz, teraz będziesz szukał w internecie, a ja mam z pamięci, można powiedzieć, na
4: co
0: przykład, nie wiem, daleko odnoszę, można
4: dług,
0: było powiedzieć.
4: Jest tutaj dług. Mi wyskoczył na przykład.
6: No tak.
0: Dużo takich filmów, ale powiem ci, Basia, no zaszalałaś, ale to wystarczyło. Dwa punkty dla Basi, jeden punkt dla Karoliny. 2-1, to oznacza, że prezent marzeń dzisiaj leci do Basi.
4: Ale było blisko do grywki, trzeba przyznać.
0: No było bardzo blisko do grywki, powiedzcie szczerze. Ale zobacz, Baśka cwana, nie powiedziała Dąbrowa, bo czasami ludzie mówią Dąbrowa, prawda? A tu była Dąbrowa.
6: A bo ja ze
0: Śląska,
6: to musiała być Górnicza.
0: Oczywiście.
4: No i wykopałaś prezent marzeń o wartości 500.
0: A do Karoliny lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No to teraz historia o kimś, kto za sterami nie usiądzie przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące, tak na 25 minut po 8 donoszą nam tutaj internety.
1: 72 godziny, tylko tyle czasu cieszył się swoim prawkiem 19-latek, który je stracił, bo...
0: Bo jechał 107 km na godzinę przez teren zabudowany nowiutkim starym BMW, prawda? A nie wolno.
1: Młodziakom nie wolno.
0: To jest powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, prawko stracił.
1: I do tego jeszcze mandacik 1500 zł, ciekawe kto zapłaci i 13 punktów karnych.
0: Ale w ogóle widzicie, stracić prawko w 3 dni po tym, jak się je uzyskało. No, koleś jest szybki nie tylko na drodze. Eskan.

0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
1: Ale czas, super.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen ząbkowice.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy...

0: Gdy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
9: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
18: Kierowcy w regionie muszą się zmagać z małymi utrudnieniami na drogach. Na S5 za węzłem Trzebnica w kierunku Wrocławia mamy zwężenie i trochę się tam teraz korkuje. Poza tym we Wrocławiu więcej was na Milenijnym, Mokronowskiej, Karkonoskiej czy Opolskiej. Zwalniacie też na AOW do A4 w kierunku Niemiec. Pogoda słoneczna dzisiaj na Dolnym Śląsku, do 27 stopni wzrośnie temperatura, teraz dobijamy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, oprócz jutra, wówczas trochę mniej na termometrach i możliwe burze.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
19: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynam od Warszawy, gdzie policjanci rozbili gang oszustów. Przestępcy kradli tożsamość osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn, wszyscy trafili do aresztu. Pododdziały sił zbrojnych dziś i jutro odbędą ćwiczenia. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczających się wojskowych. Nie żyje Sam Neill. Aktor znany był m.in. z ról w serii Park Jurajski, a także serialu Peaky Blinders. Miał 78 lat.

0: Ale sobie podśpiewuję tutaj, proszę bardzo.
1: Jak Nuzia skacze pod stołem.
0: Kombi Black and White na 21,5 minuty do godziny 9. O, u nas czarno na białym. Wracamy do tego, co wydarzyło się kiedyś i o czym to kiedyś pisali dziennikarze dawno, dawno temu. Wyobraź sobie, że ten 2005 rok, o którym dzisiaj będziemy mówili, to przecież nie tak dawno był, to było wczoraj. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: I archiwalne hity sprzed lat z tamtego roku. Taki amerykański, bo Amerykanie wierzą w duchy, pisano. 32% dorosłych Amerykanów wierzy, że duchy mogą powrócić na ziemię, wynika z sondażu Instytutu Gallupa. 48% uważa, że jest to niemożliwe, a 19% nie jest pewnych, pisał portal Wirtualna Polska 13 lipca 2005 roku.
0: Te 48%, które uważa, że jest to niemożliwe, to by zapraszamy do Polski, proszę bardzo, można przyjechać do nas. Można wejść na przykład do pierwszego lepszego sklepu. Tam na każdej półce straszy jakiś spirytus. Wszystko.

0: Dobre.
1: Tylko ona potrafi tak dołożyć do pieca, że no, rozpala.
2: Roxana Węgiel,
1: oczywiście,
2: Węgiel,
1: że tak.
2: I historie, które trudno wymyślić jeszcze przed moimi oczami. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć. Czytam taki nagłówek. Kobieta z Teksasu skleiła pośladki zdradzającego męża, gdy ten spał.
1: Naprawdę?
2: Tak, na szczęście lekarzom udało się je rozdzielić.
1: Okej, dobrze, to ja mam taki postulat.
2: Szapoba dla lekarzy.
1: Szapoba, oczywiście, że tak. Dajcie tych lekarzy do Polski, przywieźcie ich, nie wiem, czym, czarterem jakimś albo coś takiego, prawda? Może im w końcu uda się tych naszych niektórych polityków odkleić od stołków.

0: za 5 minut, godzina 9 i już? Szampan. Szampan może jeszcze nie do otwierania, ale przed chwilą taki muzyczny sanach to zrobiła i nam otworzyła.
1: Słuchajcie, z szampanem nie, z kanapkami nie, z chipsami nie, z kabanosami nie, nie wolno na plażę. Przynajmniej we Włoszech, tam rozgorzał spór na temat zakazu wnoszenia własnego jedzenia na plażę przy prywatnych ośrodkach wypoczynkowych.
0: Jak to?
1: Nie... No posłuchaj, była sobie mama, która poszła z synem na plażę, prawda? No. Syn zgłodniał, powiedział: mamo, jestem głodny. No to mama wygrzebała mu kanapkę
0: z serem
1: z plecaka.
0: Szynką.
1: Tak jest, i powiedziała:
0: albo ze schabowym.
1: I co, trochę dalej odejdź, bo tutaj panowie ci z hotelu patrzą i przeganiają tych, którzy jedzą własne żarcie, prawda? Bo to żarcie to trzeba za te euro 50, za 50 euro kupować, wiesz, w hotelu, a nie, że sam sobie kanapkę zrobisz, nie?
0: Oczywiście.
1: No i przyłapali młodego chłopaka na jedzeniu kanapki na plaży i się zrobiła gruba afera. Kobieta powiedziała: no ale że to jest głupie w ogóle, że ona płaci tak grubą kasę za to, że w hotelu jest, i jeszcze jej kanapki zabraniałem na plaży spożywać. No i teraz dyskusja wielka we Włoszech jest, czy można jeść kanapki na plaży.
0: U nas w Polsce by to w ogóle nie przyszło, ale tutaj w tej sytuacji nikt głodny nie będzie chodził, bo zobacz, dzieciak i tak czy siak zjadł kanapkę.
1: No musiał ją dojeść, no.
0: Ach, hotel nażarł się wstydu. SK2

0: już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
12: To świetny pomysł.
11: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
12: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na to czekać.
13: A ja już się pakuję.
11: Więcej na winterpol.eu. I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
14: Piłeś, nie jedź. Od godzin porannych wrocławscy policjanci prowadzą akcję pod kryptonimem Trzeźwość. Możecie ich spotkać z alkomatami przy drogach Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Poza tym mamy w regionie też trochę utrudnień dla kierowców, bo centrum Wrocławia jeszcze trochę się korkuje, w tym most milenijny, Aleja Karkonoska i ulica Opolska. Przytyka się też węzeł Wrocław Południe w kierunku zachodnim. Dziś dużo momentów ze słońcem i do 27 stopni na termometrach. Wkrótce możliwe upały na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono. To po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja. Ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą oraz psy poszukiwawcze, mówi Marcin Caban z PSP w Częstochowie.
16: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych. Podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej.
15: Obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów to w wyniku czerwcowej fali upałów w Europie. Tymczasem jest już kolejna fala gorącego powietrza. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatura sięga blisko 40 stopni. Gorąco powoli dociera też do Polski. A czego możemy się spodziewać, o tym Michał Skolimowski.
13: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać ponad 30 stopni. Synoptycy jednak uspokajają.
17: Nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
13: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 kilometrów.
15: A kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego parku jurajskiego. Imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy Produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
18: I teraz wyjaśniamy tajemnicę, dlaczego Jarząbek dzisiaj przyszedł w czapce i cały program siedzi w czapce na głowie. Chciałem wam wyjaśnić. 3 minuty po godzinie 9 to jest bardzo dobry czas na to.
19: Żeby zewnętrzna głupota cię nie dopadła.
18: Nie, absolutnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czapki z głów przed najlepszymi polskimi hitami, a takie mamy dla was. I teraz będą 10 takich hitów bez reklam.
20: Bez reklam. Jeden po drugi.
21: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
18: A państwu oczywiście kłaniamy się nisko. Mm-hmm. Może nie bardzo nisko, bo niestety palcami nie dotknę czubków stóp, ale jednak jest to,
19: i gramy,
18: jak na mnie to jest nisko.
19: Głupio byłoby nie zagrać takiej fajnej piosenki.
18: A tak, oczywiście,
19: Natalia Zastępa,
18: tak.
19: Wracamy do siebie.

0: A jak jeszcze można napić się w jakimś fajnym miejscu?
1: Hotelu.
0: No na przykład, nie?
2: Polska 2. Polska jest najfajniejsza.
0: No i na przykład właśnie... wyobraź sobie, pijesz w takim pięciogwiazdkowym hotelu taką wodę mineralną gazowaną, prawda?
1: Tak.
0: No, widzisz, no.
1: Prosto z
0: można.
1: Barku.
0: Oczywiście, że tak.
1: To zrobi między innymi...
0: Przerwałem ci.
1: To zrobi między innymi Justyna.
0: Drugi raz.
1: Tak, bo Justyna, wysłaliśmy ją do Polanicy Zdrój, bo wygrała w naszym pierwszym wielkim finale Polska jest najfajniejsza. I ona do jakiego pojedzie hotelu?
0: A ja, no,
1: pięciogwiazdkowego,
0: ja
1: doktor Irena Eris.
0: A no tak,
1: Polanica
0: rzeczywiście.
1: Zdrój.
0: Bo pamiętam, że Roxana na przykład, którą wysłaliśmy do Świnoujścia.
1: Kolejny sobie, wakacyjny piątek.
0: Tak, spędzi sobie fajny czas w hotelu Hilton, też pięciogwiazdkowym.
1: W Świnoujściu.
0: Tak.
1: A Marcin, którego no niedawno, bo w miniony piątek wysłaliśmy do Zakopanego, będzie bawił się w Nosalowym Parku i tak się cieszył.
0: Ale Marcin to była pierwsza osoba, która musiała wziąć udział w dogrywce.
1: Tak było, nie zmyślasz.
0: No, tak było.
3: Czy w Polsce jest miejscowość o nazwie Miłość?
4: Marcin.
3: Marcin był pierwszy. Marcin, słucham twojej odpowiedzi, tak czy nie?
4: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
4: Super.
0: Jaka radość.
1: No, i
0: taka, wiesz, taka męska, fajna, taka, on wiedział w środku, już aż się w nim gotowało.
1: Tak, to jest po prostu hotel odleci z fundamentów, sejsmografy już to odnotowały. Tak samo jak chcemy odnotować to, że dzisiaj znowu rusza kolejna rundka i kogoś z was chcemy wysłać do kolejnego hotelu pięciogwiazdkowego i tym razem...
0: Posłuchajcie, w tym tygodniu gracie. Nie, nie, o Mazury gracie.
1: No tak.
0: O Mazury. Mikołajki Destigo, to jest ten hotel, do którego w tym tygodniu będziemy was wysyłać. SK2.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, później my do was ewentualnie dzwonimy i trzeba się zmierzyć jeszcze z pytaniami o Polskę. Ale to jest bardzo łatwe.
1: Proste pytania, nie ma się co przejmować. Stawiamy
0: oczywiście
1: wam weekendowy wypad w najpiękniejszych hotelowych zakątkach Polski.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Czyli wchodzicie w tym momencie na sk2.pl, wypełniacie formularz, no i po 15 pierwszy tego tygodniowy finał.
5: Chyba.

0: czas szybko leci. Ktoś by mógł powiedzieć 71 rok? Przecież to było jak wczoraj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A nie, a to było dawno, dawno, dawno temu. 71 rok. Pamiętasz?
2: Pamiętam, tak, oczywiście, pamiętasz? Że pamiętam. Z książek od historii, no, i z Wikipedii.
0: Chyba, że tylko, W 71 roku na światło dzienne wyszedł utwór, jeden z najbardziej chyba coverowanych utworów w historii polskiej muzyki.
2: Zespołu, którego najbardziej lubią matematycy.
0: Bo to jest 2 plus 1.
2: A hit?
0: Ale w wyniku nigdy nie było podanego. Hit nazywa się oczywiście Chodź, pomaluj mój świat.
2: I zdobywał bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o słuchalność i popularność w tamtym czasie.
0: Naturalnie. 5 polskich coverów, proszę bardzo. I 1 czeski nawet się znalazł.
2: Nawet po czesku?
0: Oczywiście,
2: no. Kto zrobił ten numer po czesku?
0: Pani Marii Rotrowa.
2: Masz fragmencik?
0: Oczywiście, że
2: to tak. Puść nam.

0: Tam śpiewa Chodź pomaluj mój swetr.
1: Tam można tak to zrozumieć.
0: Taki piękny z gruszką pewnie.
1: Historii swetr. Tego swetra i tak nie zrozumiesz, mój drogi, natomiast na szczęście nasza wersja polska jest absolutnie, totalnie zrozumiała dla każdego.

0: Nowiutka, świeżutka Ola Kendra w Radiu SK2 Bój się Boga Dziewczyno, czyli numer 17 naszej gorącej polskiej dwudziestki.
1: Ola SK2.pl,
0: tam chodzicie i tam głosujecie.
1: Ola Kendra, nie mylić z Koleundrą.
0: Tak, Koleundrę, Ole Kendrę lubi każdy, a Koleundry nie lubią ludzie, bo ludzie się dzielą na tych, którzy lubią Koleundrę i na tych, którzy nie lubią Koleundry, nie?
1: Aha.
0: Na przykład moja żona mówi, że to smakuje jak mydło.
1: I nie lubi, nie lubi Kolendry, no. Ale może lubi Kendrę i daje jej za to plusika na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
0: Ja nie wiem, jak smakuje Kolendra, bo jak wiecie, Kolendra nie jest z mięsa, więc go nie jem.
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
16: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
17: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
19: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: I po reklamie.

0: No jak to się mogło stać? No normalnie ten go kopnął, tamten przeaktorzył, prawda?
1: A to się nagrywa?
2: Tak, to się nagrywa.
0: A to przepraszam. Pozdrawiamy pana Radka Majdana. No i mamy Anitę Lipnicką na finał godziny 9 w Radiu Skat 2.
2: Jakiej 9? A, no tak, bo to już za chwilę jest 10 i Kaśka Grodzka tutaj.
0: Tak jest, tak jest. A wcześniej oczywiście najświeższe newsy. Tak więc zostańcie z nami, bo dzieje się bardzo dużo na świecie.
3: Reklama.
4: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
5: Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
6: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
7: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
8: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: I co, zapisałeś się już na studia?
15: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
14: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
15: Brzmi jak miejsce dla mnie.
16: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
17: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl. Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje. W tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
8: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
5: Kolejne utrudnienia dla kierowców, tym razem na AOW za mostem Rędzińskim przed węzłem Wrocław Stadion w kierunku Kudowy. Widać, że zjeżdżacie już wcześniej na węźle Wrocław Północ. Małe zwężenie czeka Was również na S5 za Trzebnicą w kierunku Wrocławia. Dziś słonecznie i do 27 stopni. W prognozach widać też trochę chmur, z których nie powinno jednak padać. Sytuacja może się zmienić jutro, bo ludzie od pogody przewidują burzę, natomiast druga połowa tego tygodnia zapowiada się upalnie.
3: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
17: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes UOKiK wziął pod lupę dwóch twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
1: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
17: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Grupy może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Koniec obławy na Pumę w Zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go wreszcie bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem, mówi Maciej Wiurek z Lasów Państwowych w Szczecinku.
20: Udało się to tradycyjną metodą nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
17: Puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności.
21: Tu Radio SK 2, minęła 10:00. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Przed nami Urszula, będzie też tegoroczny świeżutki skład męskiego grania. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
22: No to gramy.

piosenka. Idealne na wakacje. Krzysztof Krawczyk o tym, jak przemierzył cały świat. Od Las Vegas po Krym. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Puma z zachodniopomorskiego aż takiej trasy nie zrobiła, ale i tak sporo namieszała. Tak jak słyszeliśmy w newsach, zwierzaka wreszcie po kilku dniach udało się złapać. Okazuje się, że to puma staruszka, taka lekko przygłucha była. Wychodzi więc na to, że po prostu szukała spokojnego miejsca na emeryturę. A zachodniopomorskie lasy wydawały się lepsze niż taki na przykład Ciechocinek.

0: Ja się z tym przekazem od panów z Lady Punk jak najbardziej zgadzam. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Jak można mieć luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Mikołajkach? O właśnie, takie dylematy stawiamy wam w Radio SK2 w tym tygodniu. Chodzi oczywiście o zabawę Polska jest najfajniejsza. Gracie o piękny widok na Jezioro Mikołajskie, bo wysyłamy was do hotelu Mikołajki Destigo, który znajduje się no dosłownie na tymże jeziorze, więc gdzie nie spojrzycie, tam woda. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
6: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: O tym co noc. Oskar Cyms na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. No właśnie, co noc będzie nas czekał piękny spektakl na niebie. Już w tym tygodniu, mniej więcej w okolicach czwartku, piątku, rozpoczyna się sezon na spadające gwiazdy. Najaktywniejszym i najbardziej spektakularnym rojem tego miesiąca są oczywiście Perseidy. Pod koniec tego tygodnia już zaczną się pojawiać na niebie, więc warto patrzeć sobie do góry. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z 3 nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
19: Wciąż Was dużo na dolnośląskich drogach, a to z powodu wypadku na AOW, do którego doszło tuż przed węzłem Wrocław Stadion w kierunku Kudowy. Na środkowym pasie zderzyły się 4 pojazdy, tym samym środkowy oraz prawy pas mogą być teraz zablokowane. Korek zaczyna się już za węzłem Wrocław Północ i tam też zjeżdżacie, a później stoicie na moście milenijnym do Popowickiej. Słoneczna i ciepła pogoda może rozkojarzyć kierowców. Dziś do 27 stopni we Wrocławiu, teraz mamy około 24.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
20: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Straszył je i wyzywał w autobusie. Został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
21: W miarę wyrosły? Na nasze pieniądze? Skończył niedługo. Ja będzie na swoją Ukrainę.
22: No, po co pan tak mówi na mnie?
21: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie ma?
22: Czy może pan mnie nie dotykać?
21: Tak? Nie dotykać? Jest to z twojego kraju.
20: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
23: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
20: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej oświadczył, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Uwaga kierowcy, zablokowana jest A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Do lasu nie tylko na jagody, w lipcu są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżyny też nie trzeba będzie długo czekać. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać, mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
0: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do ogrodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
20: Bo płotami leśnicy chronią młode drzewa przed zwierzyną.
1: Jagody, poziomy, maliny, leżyny, jeżyny, no brzmi naprawdę pysznie, nic tylko wrzucić do miski i wcinać. Jak ktoś właśnie to robi, to ja naprawdę bardzo zazdroszczę, bo to też takie doładowanie witamin, a my doładujemy Wam godzinę najlepszymi polskimi hitami. Ania Dąbrowska, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Popłyniemy sobie statkami na niebie z zespołem Demono w Radiu SK2, a jako, że do popływaniu człowiek się robi jak najbardziej głodny, to proponuję dzisiaj trochę z tym obiadem sobie poświętować. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Frytek. Niby nic, a jednak danie super popularne i to w każdej grupie wiekowej. A jak chcecie takie super chrupkie frytki, to pewien szef kuchni radzi, żeby najpierw ugotować ziemniaki w wodzie z rozmarynem, a potem 3 razy usmażyć i ochłodzić. No, brzmi to jak sporo zachodu i sporo czasu i zaczynam sobie myśleć, że na te czasy, które mamy, kiedy prędkość życia jest naprawdę wielka, fast food już trochę jest tak za mało fast.

Czas na absolutny klasyk z 1978 roku. Będzie to piosenka, która w pierwszej chwili miała brzmieć jak pieśń w stylu gospel. Tak przynajmniej zakładała Agnieszka Osiecka, pisząc słowa i przekazując je kompozytorce Katarzynie Gartner. I ja myślę, że ten gospelowy zamysł miejscami jeszcze gdzieniegdzie słychać. Zresztą przekonajcie się sami. Maryla Rodowicz i Wielka Woda w Radiu SK2.

0: Bledka i tańczy, czyli propozycja z najświeższego mini albumu Bledki w Radiu SK 2. Sporo też mówi się o nowościach, które rozważa FIFA, a które dotyczą kolejnych mistrzostw świata. Jeśli myśleliście, że ten mundial jest taki napuchnięty, to posłuchajcie tego. 64 drużyny w mundialu w 2030 roku. No to oznaczałoby, że na turnieju zagrałaby 1/4 wszystkich reprezentacji globu. Piłkarscy bossowie twierdzą, oczywiście chodzi też o pana Infantino, że to po to, żeby dać mniejszym drużynom prawo do marzeń o wielkim finale. Myślicie, że to wreszcie ta historyczna szansa, w której nasi wyjdą z grupy bez kalkulatora w ręku?
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
4: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
6: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
13: I po reklamie.

0: który popularność zyskał w tak zwanym drugim obiegu. Kancelaria nagrała Zabiorę Cię w roku 91 w studiu Radia Gdańsk i to nagranie krążyło sobie, kopiowane przez fanów na taśmach magnetofonowych. Dopiero w 2000 roku utwór doczekał się oficjalnej premiery na oficjalnym również albumie studyjnym. A tym wszystkim, którzy wiedzą, co to jest magnetofon, przypominam o badaniach. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
15: To świetny pomysł.
14: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
15: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na to czekać.
16: A ja już się pakuję.
14: Więcej na winterpol.eu.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
19: Zbliża się południe, a niemalże od samego rana mamy duży ruch na drogach. To głównie przez wypadek na AOW. Przed węzłem Wrocław Stadium zderzyły się 3 samochody na środkowym pasie w kierunku Kudowy, przez co droga korkuje się już przy węźle Wrocław Północ. Do tego mamy korki na moście milenijnym, bo to opcja objazdu utrudnień na obwodnicy oraz na Kazimierza Wielkiego, gdzie deweloper zabrał kawałek jezdni i mamy tam zwężenia oraz zmienioną organizację ruchu. Letnia pogoda dzisiaj w regionie do 27 stopni we Wrocławiu.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
20: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polska jednym z europejskich liderów aktywności w kosmosie. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli Europejskiej Agencji Kosmicznej, podkreślił premier Donald Tusk.
21: Polska staje się, to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
20: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki.
1: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
20: W Polsce ma powstać fundusz sięgający 500 mln zł, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicy w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał też deklarować chęć popełnienia ataków terroryzmu.
16: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności.
22: Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
20: Mówi Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku tego roku służby z tego regionu zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Na koniec pytanie, czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
23: Nie potrafię, musi być telefon.
20: Dlaczego?
23: No nie wiem.
24: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać, natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
25: Jednak taki nawyk zostaje.
20: A dlaczego warto na urlopie być offline?
26: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał naszego krótkiego czasu.
20: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
0: Mamy południe, tu Radio SK2. W tej godzinie mam dla Was nówkę, sztukę od Sanach, singiel ITP ITD, który dopiero co się ukazał, a na który fani Sanach trochę sobie poczekali. Ja dłużej zwlekać nie będę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
27: Bez reklam. Jeden po drugim.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: wie pan.
1: O tym, że kłamstwo, szczególnie w miłości, ma krótkie nogi. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2. Za to wkrętka Kamila Nosela testuje nawet siostrzane więzi. Posłuchajmy.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, czy ja do pani Katarzyny się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie za Katarzyną Iwana po tej stronie telefonuje z biura podróży. W sprawie wylotu do Egiptu telefonuję, bo już hotel wam wyznaczył pokoje. Mogłabym powiedzieć?
3: To poproszę.
4: Pokój numer 2385 i tutaj zapytanie jest takie, o której obsługa może przyjść i powymieniać lepy. Tutaj z tą informacją hotel nas tutaj zostawił.
3: Nie wiem, o której będę. Na miejscu.
4: Nie, to chodzi o codzienne wymienianie, proszę pani, bo jeżeli, bo jeżeli będziecie chcieli mieć otwarte okna, to tam może więcej, proszę pani, tego robactwa nalecieć i trzeba lepy powymieniać, proszę pani, no przynajmniej ten raz dziennie.
3: Okej, czyli ja wtedy muszę być w tym pokoju, tak?
4: No, żeby wpuścić obsługę, tak.
3: Ale mogę być wtedy na przykład na śniadaniu, prawda? I może mnie nie być w tym pokoju.
4: Tak, tylko że mówię, obsługa od godziny 6 będzie urzędowała i wymieniała lepy. Dopiero o 10 wymieniają, proszę pani, pościele i czyszczą pokoje.
3: No to o 9. Może być?
4: O 9. A może być 7?
3: No, raczej nie.
4: A może być tak, że zostawią lepy i sami sobie to, proszę pani, wymienicie?
3: Tak, myślę, że tak.
4: No.
3: To nie jest skomplikowane?
4: No nie jest, proszę pani. To jest taki lep ten na muchy, zwisający, proszę pani, z wentylatora.
3: A, okej. Ten taki brązowy. Sami sobie to wymienimy.
4: No, ten taki brązowy, tak. Proszę pani. I
3: dobrze.
4: Zostawią pod drzwiami i gdybyście mogli, proszę pani, te stare zużyte też, proszę pani, odstawić, to już obsługa będzie wiedziała, aha, że jesteście zrobieni. Dobrze? A nie będzie wchodziła już do pokoju.
3: Dobrze, okej.
4: No. Jakieś pytania jeszcze w związku z tym?
3: Nie, w związku z tym nie.
4: Lepy przyniesie Magdalena.
5: Kochana siostro, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: No to się udało.
2: Jeszcze wkręca.

0: Lola, Lola od zespołu BAM w Radiu SK 2. Dla pani Beaty Lola to imię, dla graczy to skrót, bo często mówi się, że ktoś idzie pograć sobie w Lola, a w Warszawie coraz częściej będą powtarzali ESA, czyli z angielskiego skrót od Europejskiej Agencji Kosmicznej, a to dlatego, że oficjalnie ogłoszono, że nowe polskie centrum tej organizacji powstanie właśnie w Warszawie. Dla naszego kraju ogromny krok naprzód i szansa na stałą, bliską współpracę przy wielkich pozaziemskich projektach. Piękna sprawa. No i w sumie teraz zamiast narzekać na ceny mieszkań na Mokotowie, możemy zacząć bezpiecznie sprawdzać działki budowlane na Księżycu.
1: SK2. Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
10: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
15: Po polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
16: Maria Sadowska.
17: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
22: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna, a może tamten chłopak. To Sylwia Grzeszczak za nami w Radiu SK2. Każdego możecie zabrać ze sobą na koncert męskiego grania w ten weekend w Gdańsku. A to dlatego, że po 13 będziecie mogli zdobyć u mnie podwójny karnet na to piękne muzyczne wydarzenie, a zgarnie je ta osoba, która poda mi swój wymarzony skład męskiego grania. Możecie pobujać w obłokach. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi i czekam na nie na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
5: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.unii.opole.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl. Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje. W tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
13: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
20: Utrudnienia po wypadku na AOW skończyły się, ale warto być jeszcze cierpliwym dalej przed węzłem Wrocław Południe oraz na moście milenijnym. Warto być także ostrożnym, żeby właśnie do wypadków nie dochodziło. Pogoda dzisiaj ciepła i słoneczna we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zatem warto zaplanować sobie czas wolny na zewnątrz. Słupki termometrów wzrosły już do prawie 27 stopni maksymalnych na dziś. Jutro podobnie, ale niewykluczone są burze, natomiast od środy będzie coraz cieplej, aż wkrótce zrobi się upalnie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
1: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza, reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 na stacjach będzie już powyżej 7 zł za litr.
18: Te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
21: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali.
1: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. W związku ze wzrostem napięcia Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormus. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
22: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
1: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia. Ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki. Na Mazurach ruszyła nietypowa akcja ratunkowa. Biblioteka we wsi Kosewo w powiecie mrągowskim oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie wypożyczyć je i zabrać nad wodę nawet na całe wakacje. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.
0: Mamy 13 na zegarach, a ja czekam na wasze wymarzone składy męskiego grania. Jakich artystów połączylibyście właśnie na tę wyjątkową trasę? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, a najfajniejsza propozycja otrzyma ode mnie podwójny karnet na męskie granie w ten weekend w Gdańsku. Kasia Grodzka, dzień dobry, czekam na wasze głosy.

0: Zrobi ktoś, kogo za chwilę wyślę na męskie granie w Gdańsku. Tutaj Radio SK2, za nami Magma i Aisha. Ze mną jest już Bartek. Cześć Bartku.
1: Cześć.
0: Bartek się ze mną, słuchajcie, podzielił takim wymarzonym swoim składem męskiego grania. Zanim powiemy i zdradzimy to, co ty wymyśliłeś, to tylko ja powiem, że ja mam takie skromne, standardowe życzenie. Podsiadło Zalewski i Zawiałow. Tak jakoś mi się wymarzyło, pomyślałam. Ale ty poszedłeś o krok dalej, bo przypominam, że w tej naszej zabawie można było po prostu wymyślać sobie cokolwiek. Odpinamy wrotki i pomimo różnych przeciwności losu wymyślamy wymarzony skład męskiego grania. A twój to jaki skład?
1: Ja postawiłem na Zbigniewa Wodeckiego, Kubana i Sanach.
0: Niesamowite połączenie, aż mi ciarki przyszły, słuchaj. Naprawdę. Ty jesteś fanem Zbigniewa Wodeckiego?
1: Tak, zdecydowanie.
0: No to pięknie. Czyli rozumiem, że słuchałeś go za czasów Mitch & Mitch?
1: Oczywiście, że tak.
0: No i pięknie. Ale Sanach i Kubana jednocześnie lubisz tak samo?
1: Zdecydowanie, dlatego ich połączyłem. Myślę, że to by zabrzmiało dobrze.
0: Okej. Okay. No dobrze, to w takim razie jeszcze takie pytanie dodatkowe do ciebie. To który z hymnów męskiego grania jest twoim ulubionym? Bo w żadnym z nich nie było Zbigniewa Wodeckiego ani Sanach.
1: Ja cofnę się chyba trochę i powiem Ognia.
0: Okej. Okay. Bardzo, bardzo fajny wybór. Dobrze, Bartek, to w takim razie ode mnie otrzymujesz karnety podwójne, żeby było jasne. Możesz sobie kogoś
1: super
0: zabrać na to męskie granie w Gdańsku w ten weekend. Kogo zabierasz?
1: Pojadę z dziewczyną.
0: Pięknie, no to pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego, najlepszej zabawy, bo takie właśnie, taką właśnie zabawę dawam męskie granie. A już teraz na antenie Radia SK2 skład tegoroczny: Igor Herbut, Vito, Bambino, Izalia. Tańcz w Radiu SK2. SK2.

Co gdyby? Takie pytanie często pojawia się w kontekście kultowych piosenek. Można je postawić także w przypadku kultowego Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, a to dlatego, że Bohdan Onewicz, który jest autorem słów do tego przeboju, zaproponował Krawczykowi dwie wersje tekstu tejże piosenki. Ostatecznie piosenkarz postawił na wersję nieco bardziej nostalgiczną. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK, dwa romantyczne duet, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. No to wielki kandydat na hit tegorocznego lata. Jeśli tak właśnie myślicie, podobnie jak ja, to pamiętajcie, że w gorącej polskiej dwudziestce możecie oddać swoje głosy właśnie na ten kawałek. Zrobicie to na sk2.pl, a efekty waszego głosowania usłyszycie w piątek po 18 w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z Agata.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
13: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
14: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
15: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
16: Maria Sadowska.
17: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
20: Co kupiłaś?
19: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
20: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
19: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
20: I po reklamie.

0: przy wyjazdach z rodziną kombi sprawdzi się najlepiej. Chodzi mi nie tylko o auto, ale też o zespół kombi, bo lista ich przebojów ciągnie się w nieskończoność. Nasze rendezvous gramy wam w Radiu SK 2 tuż przed godziną 14, a za chwilę przystanek informacje.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
15: Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria.
17: I praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
21: Upał dopiero przed nami, a już dzisiaj jest ciepło, do 27 stopni maksymalnie dzisiaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, do tego słoneczna aura, więc nic, tylko korzystać z takiego dnia w trakcie wakacji. Warto, by później nie żałować, choć patrząc na prognozy długoterminowe, to kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Może z wyjątkiem jutra, bo we wtorek spodziewamy się około 24 kresek na termometrach oraz słabszych burz. Potem temperatura zacznie znów rosnąć i zobaczymy 30 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
22: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dziękuje polskim służbom za szybką reakcję. Andrii Sybicha zaapelował jednocześnie do niektórych polskich polityków o zakończenie działań rozniecających nienawiść. Chodzi o sprawę ataku na dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku Białej. Do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna wyzywa 12-latkę. Policja przesłuchuje świadków, mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku Białej.
23: Gromadzimy teraz materiał dowodowy.
0: przesłuchiwany jest ten potencjalny sprawca, również osoba poszkodowana, rodzice. Prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa.
22: Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
1: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
2: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
1: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
23: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
1: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
22: Dawid Olszewski, dziękujemy. Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Blisko 40 czerwonych flag powiewa wciąż nad Bałtykiem. To głównie przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Przypomnę, aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
24: 14 na zegarach. W tej godzinie przyjrzymy się ulubionej pizzy Polaków i nie ma na niej ananasa, a muzycznie mam dla Was nowość od Pana Mroza i klasyk od zespołu Bajm. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Tu Radio SK2, oby jak najmniej biegania pod wiatr, jak w tej piosence od Grześka Chyrzego, bo to niewygodne i denerwuje, w ogóle włosy lecą tam, gdzie nie powinny, no sami zresztą wiecie. A jako, że my Polacy jesteśmy wygodnym i praktycznym narodem, to nic dziwnego, że w badaniach na najpopularniejszą pizzę w Polsce wygrała, uwaga, margherita, czyli wybór klasyczny, bezpieczny. No i myślę, że ta pozycja ma jeszcze jedną ważną dla nas cechę. Na margheritę czeka się najkrócej, bo jak Polak głodny i czekający, to złe.

0: Prosto z Teksasu. Zespół Hej w Radiu SK 2, a dla fanów Kasi Nosowskiej mam dobre wieści. Artystka ogłosiła, że z okazji 30 lat na polskiej scenie muzycznej wyda nowy album. Można wysłuchać już 4 pierwszych singli. Jubileuszowy krążek ma się ukazać w październiku. No, szykuje się naprawdę fajna, rockowa, muzyczna jesień.
1: SK 2. Reklama. Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
2: To świetny pomysł.
1: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
2: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
3: A ja już się pakuję.
1: Więcej na winterpol.eu.
4: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
8: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
9: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
17: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Ich bin ein Traum.

0: Kamil Benarek i Mateo. Ich talizman na antenie Radia SK2. Talizman na pewno na szczęście przyda się każdemu, kto po godzinie 15 zmierzy się w quizie o Polsce. To oczywiście w ramach naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. I w tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Oczywiście jest tam 5 gwiazdek. Można się jeszcze zgłosić oczywiście, a uczynicie to na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku. Tartak Amesco.
7: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
7: Jak nie wypadki, to roboty drogowe. Utrudnienia na dolnośląskich drogach czyhają na kierowców. W najbliższy wieczór i noc, a także w następną, nie przejedziemy tunelami w ciągu trasy S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Zaplanowano coroczny przegląd systemów bezpieczeństwa w tunelach w nocy z 13 na 14 oraz z 14 na 15 lipca w godzinach pomiędzy 20 a 6 rano. O szczegółach piszemy na sk.pl. Pogoda natomiast dzisiaj słoneczna i ciepła w naszym regionie. Mamy 27 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
8: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie ENA. Orzeczenie jest niezaskarżalne. Przypomnę, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Uwaga na burzę. IMGW pokryło alertami 8 województw. To we wschodniej części kraju. Dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego to ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w prognozach silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują od późnego popołudnia do jutra. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty UOKiK-u dla dwóch YouTube'owych influencerów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
9: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
8: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitanie. W nowym klubie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
10: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
11: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
10: Na zwycięstwa i bramki.
11: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
10: Doświadczenie.
11: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
10: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
8: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
12: 2 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam w poniedziałek. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę także kolejna część naszego konkursu. Polska jest najfajniejsza. Kto chętny, można się zgłaszać na sk2.pl. A ja już teraz gram wam najlepsze polskie hity. Agnieszka Chylińska i Królowa Łez. To na dobry początek godziny 15. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot
1: Sam. SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Czas na kolejny tydzień naszej zabawy, a dzisiaj sprawdzać wiedzę o Polsce będziemy u Asi. Cześć Asiu.
3: Cześć.
2: To ja przypomnę na szybko zasady. Masz 30 sekund. Ja zadaję ci pytania, na które wystarczy w zupełności, że odpowiesz tak lub nie. No i sprawdzimy, ile odpowiedzi będzie poprawnych i zobaczymy, czy ktoś jeszcze w tym tygodniu cię pokona, czy to właśnie ty wygrasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Czy zasady są jasne?
3: Tak, jestem gotowa.
2: Dobrze, to jeszcze takie przypomnienie, jak zaczynam czytać pierwsze pytanie, czas uruchamia się w momencie, kiedy to pytanie się kończy i ty wtedy już zaczynasz odpowiadać, dobrze?
3: Dobrze.
2: No to super. Uwaga, uwaga, to zaczynamy. Czy Polska graniczy z Litwą?
3: Tak.
2: Czy najstarszym polskim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy?
3: Tak.
2: Czy Toruń leży nad Wisłą?
4: Tak.
2: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
2: Czy Rysy są najwyższym szczytem Polski?
3: Tak.
2: Czy Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu?
3: Tak.
4: Nie.
2: Czy Bieszczady znajdują się w północnej Polsce?
3: Nie.
2: Czy Polska ma 15 województw?
3: Nie.
2: Czy Gniezno było pierwszą stolicą Polski?
3: Tak.
2: Skończył nam się czas. 9 pytań. Na 9 pytań nam odpowiedziałaś. Jeśli chodzi o poprawną odpowiedź, to 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie. Na 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie, więc wielkie gratulacje, bo to jest, wydaje mi się, że rekord jak na razie chyba w naszej zabawie. Więc jeśli chodzi o to, co będzie działo się dalej, oczywiście dla ciebie mamy nagrodę gwarantowaną, czyli są to kosmetyki, zestaw kosmetyków. Jeśli chodzi o to, czy masz szansę na pobyt w hotelu Mikołajki Destigo, no to się jeszcze okaże, bo zabawa trwa przez cały tydzień, więc słuchaj Radia SK2 uważnie. Dobrze?
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Super, bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego dnia i trzymaj się, hej.
3: Pa.
2: A my gramy dalej, najlepsze polskie hity. Jeśli ktoś chce się zmierzyć z Asią, to jest taka szansa, wystarczy, że zgłosicie się na sk2.pl już jutro po 15:00. Kolejny quiz o Polsce.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja.

0: Lizar i ciągle pada, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Jakub Koniczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie gwałtu na starszej o 10 lat kobiecie w Jędrzejowie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. 19-latek usłyszał już zarzuty. W trakcie przesłuchań nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie się pogarsza, a to odbija się na cenach paliw. Po ostatniej wymianie ognia między wojskami USA i Iranu Teheran ponownie zamknął cieśninę Ormus. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Już w tym tygodniu cena 95 może pójść mocno w górę, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Z kolei resort energii zaznacza, że rząd na bieżąco analizuje sytuację. Niewykluczony jest powrót pakietu CPN. Spory spadek Igi Świątek w rankingach WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak.

0: Wilki i Urkę, tak wam gramy 19 już minut przed godziną 16. Do tej 16 mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Bo już za chwilę Baim i Jezioro Szczęścia, ale będzie też Warius Max.
1: SK2. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
11: Nie, nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie. Robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
12: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
13: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
16: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
22: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Po 16 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata. Najlepsze polskie hity to jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. Warto słuchać Radia SK2, warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
12: I co, zapisałeś się już na studia?
13: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
12: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
13: Brzmi jak miejsce dla mnie.
14: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
16: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
17: Już 18 lipca Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra. W programie liczne atrakcje. W tym konkursy, muzyka na żywo, lokalne browarnie i producenci serów. Szczegóły na forty.pl.
18: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
23: Pogoda przyjemna i słoneczna dzisiaj. Termometry we Wrocławiu pokazują 27 stopni. To maksymalna wartość na dziś. Jutro trochę mniej, bo do 24 się spodziewamy. Jednak wtorek może przynieść burze i opady. Kolejne dni znów cieplejsze. W tym momencie większy ruch na wrocławskich ulicach. Przede wszystkim dużo was w okolicach Kazimierza Wielkiego, gdzie mamy zmianę organizacji ruchu. Także na Gądowiance, gdzie wymieniana jest delatacja. Oraz na Karkonoskiej czy Opolskiej w stronę centrum. Cierpliwości i szerokości na trasie.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
1: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
0: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
1: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wobec niego wpłynął kolejny wniosek i został uwzględniony już przez inny skład sądu.
0: A przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców o ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów pokazujących ruchy wojsk.
2: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa i działaniach dezinformacyjnych.
0: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry w północno-wschodniej części kraju zaplanowano na dziś i jutro. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić, mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
21: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę.
0: A na miejscu puma przejdzie kolejne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo jednak, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
24: Szesnasta, dwie na zegarkach, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek 16 kombi i pokolenia, już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Zanim jednak to nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: Karla Fernandez i więcej, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie. A powiem wam prawdę o kartach EKUS.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pani Ania podesłała mi pytanie o kartę EKUS. Czy wystarczy ją mieć za granicą na wakacjach, czy może potrzebne jest jakieś dodatkowe ubezpieczenie? Jak to działa? To jest bardzo dobre pytanie i na te pytanie odpowie dzisiaj ekspert Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Panie rzeczniku, jedziemy za granicę, czyli ubezpieczenie jest raczej konieczne, prawda?
3: Jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, to logika nam podpowiada, że nie jesteśmy objęci naszą opieką NFZ-u, tak? Mhm. Czyli o co my musimy zadbać? My musimy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Nie jest dobrym pomysłem kierowanie się oszczędnościami na takiej polisie. Dlaczego? Dlatego, że za niską składkę z reguły dostajemy niską sumę ubezpieczenia. A przypominam, rozmawiamy o objęciu nas taką samą ochroną na wypadek niespodziewanych zdarzeń zdrowotnych i innych losowych, tak jakbyśmy byli w Polsce. Czyli musimy mieć pewność, że suma ubezpieczenia będzie wysoka.
2: A nie wystarczy karta EKUS?
3: To tak, warto sobie wyrobić bezpłatną kartę EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To wyrobienie jest bezpłatne. Karta będzie swego rodzaju uzupełnieniem do naszego ubezpieczenia podróżnego.
2: Bo jak rozumiem, EKUS daje nam tylko podstawową ochronę. Za dodatkowe, bardziej specjalistyczne leczenie będziemy musieli wtedy płacić z własnej kieszeni. I rozumiem też, że tak to wszystko działa również przy niskich ubezpieczeniach, tak?
3: No właśnie. I tutaj mamy dość taką przykrą wiadomość. Jeśli mamy składkę wysokości X i sumę ubezpieczenia, która nam nie pokryje nam wydatków na opiekę zdrowotną w danym państwie, jeśli nam się coś stało, to tak jak pan mówi, niestety będziemy musieli pokryć różnicę z własnej kieszeni.
2: Te różnice czasami są rzeczywiście dość duże, czyli jednak warto zastanowić się przed wyjazdem, czy nie dopłacić paru stów za dobre ubezpieczenie. Przy wycieczkach o wartości kilkunastu tysięcy złotych to nie jest chyba duży dodatkowy wydatek, a może nam skórę uratować. Tak więc pani Aniu, EKUS jak najbardziej tak, ale tylko w podstawowym zakresie. Specjalistyczne leczenie czy transport do domu będzie nas wtedy kosztował dodatkowo.

Dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku. Dziś wieczorem na wschodzie Polski burzowo. IMGW pokryło ostrzeżeniami 8 województw. Swój alert wydało też RCB. Najgroźniejsze burze mają przejść przez południowy wschód kraju. Tam w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują od wieczora do nawet jutrzejszego południa. Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać tam mogą bez załogowce. Chodzi o duże drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.

0: Budka Suflera i Twoje Radio. Wasze radio, czyli Radio SK2, gra nadal. Najlepsze polskie hity również grają. A co więcej, moi drodzy, codziennie rozdajemy Wam podwójne karnety na męskie granie. Tak, tak, z nami możecie właśnie na taki koncert pojechać. Jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście, no to oczywiście słuchajcie Radio SK2 przez cały czas. A dodatkowo posłuchajcie teraz, bo już za chwilę szczegóły tej zabawy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen ząbkowice.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity, ale także wehikuł czasu. Przeniesiemy się i posłuchamy bardzo dobrego numeru Anny Jantar. A jakiego? A to musicie zostać z nami.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Dziś i jutro utrudnienia na trasie S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Dyrekcja zapowiedziała przegląd systemów bezpieczeństwa. Dziś od 20 do jutra 6 rano nie pojedziemy tunelami w obu kierunkach, a jutro w tych samych godzinach w kierunku Legnicy. Objazdy drogą krajową numer 5. W tym momencie ciężko natomiast ominąć korki we Wrocławiu. Cierpliwości przede wszystkim na południu miasta w to poniedziałkowe popołudnie. Mamy 27 stopni, jutro możliwe burze, a na termometrach mniej kresek.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
19: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Borsukach w powiecie łosickim, to w województwie mazowieckim. Po południowym komunikacyjnym szczycie motocykl zderzył się z ciężarówką. Kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu. Wojewódzka 816, tak zwana nadburzanka, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 19. Donald Trump ogłasza przywrócenie blokady morskiej i irańskich portów. Zapowiada też wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Jak napisał w sieci prezydent USA, sama cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta niezależnie od Iranu. A coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na światowych rynkach. Zdaniem ekspertów już w tym tygodniu benzyna za ponad 7 zł za litr może pojawić się na większości stacji paliw w Polsce. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
1: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
18: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
19: A ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca. Wskaźniki zadowolenia Polaków z poziomu życia wyjątkowo pozytywne, a do tego najwyższe w ostatnich latach. Tak wynika z analizy CBOS, to bilans na drugi kwartał bieżącego roku. Pod uwagę brano ocenę sytuacji politycznej, gospodarczej oraz sytuację w pracy.
0: No to patrząc na te wyniki, myślę, że możemy zapytać słuchaczy, co sprawia, że oni są szczęśliwi.
19: Jak
0: dajcie znać na Messengerze Radio SK2, czekamy na wasze głosówki, wiadomości tekstowe, co sprawia, że wy jesteście szczęśliwi.
19: Czekam. To oczywiście w ramach weryfikacji.
0: Tak, oczywiście, żeby sprawdzić co, a nie czy w ogóle jesteśmy szczęśliwi, bo to, że jesteśmy, to wiadomo. A jak nie jesteście, no to my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że szczęście jest i uśmiech na twarzy również się pojawia. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Margaret i Tańcz Głupia.
14: SK2.

16 minut po godzinie 17. Mocne bity wleciały w Radio SK2. Tak wam właśnie gramy Human i Polski. A moi drodzy, pytałam się was, co sprawia, że jesteście szczęśliwi? I Rafał się odezwał, napisał, że on jest szczęśliwy ze względu na to, że już za chwilę zaczyna urlop, który będzie trwał aż do 1 sierpnia. Rafale, zazdrościmy bardzo mocno, ale mam też dla ciebie ważną informację, dla ciebie i dla wszystkich tych, którzy mogą sobie na wolne pozwolić, szczególnie 30 lipca. Ja już sprawdzam w kalendarzu, to jest szczególnie 30, z 30 na 31 lipca, czyli z czwartku na piątek. A dlaczego? Bo eksperci mówią, że w nocy właśnie z 30 na 31 lipca na niebie będzie można podziwiać deszcz spadających gwiazd. W ciągu godziny zobaczymy około 40, nawet do 50 meteorów, czyli właśnie tych spadających gwiazd. Oj, zrobiło się magicznie. Wyobraźcie sobie taką piękną noc. Gwieździste niebo, kocyk, a obok was druga połówka. Plan idealny, ależ oczywiście, no Rafale, ty już wiesz, co robić, szczególnie na końcówkę urlopu. No a do tego jeszcze możemy dorzucić najlepsze polskie hity i Radio SK2 i wtedy już w ogóle będzie romantycznie, muzycznie, idealnie. Monika Lewczuk i Zabiorę Cię Stąd, to już teraz. SK

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: czasu.
1: Przenosimy się do roku 1979, bo to właśnie wtedy Anna Jantar nagrała numer Nic nie może wiecznie trwać. Tak, to właśnie wtedy powstał oryginał tego utworu, ale moi drodzy, Męskie Granie Orkiestra 2016, to właśnie wtedy można było usłyszeć delikatnie zmodyfikowaną, ale jakże piękną wersję, którą zaśpiewał Dawid Podsiadło. A teraz gramy wam właśnie ten oryginał. Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać. Jak to dobrze brzmi w każdej wersji.

0: Można tańczyć, można się bawić. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. A co powiecie na zabawę w hotelu w Mikołajkach, w hotelu Destigo Mikołajki? Brzmi kusząco? Słuchajcie, to jest taka szansa, żeby zgarnąć właśnie pobyt w takim hotelu. U nas w Radiu SK2, bo trwa cały czas akcja Polska jest najfajniejsza. Możecie się zgłaszać. No ale właśnie, jak to zrobić? No to posłuchajcie sami.
1: SK2. SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czasowy.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: Nie wylądowaliśmy w innej galaktyce. To centrum handlowe Astra. Tu zakupy weszły w inny wymiar. A to Astrianie. Robią tu zakupy. No, dużo ich, bo tutejsze oferty przyciągają mocniej niż grawitacja. Zapraszamy do centrum handlowego Astra przy Chorbaczewskiego i supermarketu Astra w centrum handlowym TGG.
13: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
16: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
18: To świetny pomysł.
17: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
18: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
19: A ja już się pakuję.
17: Więcej na winterpol.eu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
22: I po reklamie.

0: depresji, bo ja cię kocham. Może to jest właśnie sugestia, żeby tej swojej drugiej połówce powiedzieć, co się do niej czuje i przypomnieć, że jest dla was najważniejszą osobą w życiu. To tylko taka sugestia, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity wracają po godzinie 18, ale zanim najlepsze polskie hity, to jeszcze skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Już jest! Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy saunamistrzów. A w Parku Wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
3: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sprawca zatrzymany. Trwa przesłuchanie świadków. Prokuratura zajmuje się sprawą ataku słownego na nieletnie Ukrainki w autobusie w Bielsku Białej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Sprawcą okazał się kierowca bielskiego MZK, który przebywał od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada konsekwencje wobec pracownika. Ukryte agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
10: Tego typu presja jest właśnie formą manipulacji, która ma przynieść korzyść. Jest stratą psychiczną dla dziecka.
9: Podkreśla psycholog Ewa Winnicka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi m.in. kara do 10% rocznego obrotu. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Jak co roku w sezonie wzrosła aktywność oszustów oferujących fejkowe noclegi. Jak nie dać się oszukać?
11: Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu. Zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
9: Radzi Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Warto zachować też dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
0: Półtorej minuty po godzinie 18. Może to jest właśnie moment, kiedy ktoś z was opuszcza miejsca pracy i myśli już o wolnym poniedziałkowym popołudniu. Bardzo dobrze się składa, bo ja najlepsze polskie hity gram dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Już teraz Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty, ale za chwilę wrócę do was z nowością od Sanach. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Lanberry plan awaryjny. Tak wam gramy 11,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Lanberry i plan awaryjny już znacie. A teraz czas na nowość na antenie Radia SK2, bo już za chwilę usłyszycie Sanach. ITP i TD są osoby, które ten utwór znają na pamięć. Znają słowa, znają wszystko, no bo można było usłyszeć właśnie ITP i TD na koncertach Sanach na stadionach. Ale teraz możecie posłuchać tego w Radiu SK2. Zapraszam.

Roxana Węgiel, czy wy czujecie ten wakacyjny klimat? Tak, tak, wakacje trwają w najlepsze, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wakacyjne, żeby można było się pobawić, potuptać nóżką. No i już teraz nowość na antenie Radia SK2, Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata. Choć do tego ostatniego dnia lata jeszcze trochę nam czasu zostało, to ten numer brzmi świetnie i można nazwać go letniaczkiem. No to co, gramy Gips, Igo, Ostatni Dzień Lata w Radio SK2.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Pietrzak, Twój tata nie płakał. Tak Wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało do godziny 19, a ja chciałam się zapytać, znacie to?
1: Naprawdę, stary, zainwestuj w TikToki, bo ci jedzie!
2: Wybacz, ale rola irytującego futrzaka już dawno jest obsadzona.
3: No a daleko jeszcze?
4: W niektórych kulturach osły uważa się za najmądrzejsze ze wszystkich stworzeń.
0: Tak jest, dokładnie, moi drodzy, to osioł ze Shreka, bardzo popularny osioł, który tutaj do wszystkich dotychczasowych części Shreka głosu użyczał Jerzy Sztur. A dziś, nie mówię o tym bez powodu, ponieważ dzisiaj mija 25 lat od polskiej premiery filmu Shrek. Ona odbyła się 13 lipca 2001 roku. No to co, moi drodzy, jeśli nie macie pomysłu i planu na wieczór, to odtworzenie tych wszystkich części, które były do tej pory, brzmi jak plan, prawda?
5: SK2. Reklama.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Już jest. Nowe, największe na południu Dolnego Śląska. Saunarium i spa w słonecznym parku wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Ponad 400 metrów kwadratowych z ogrodem i zimnym basenem. Sauna eventowa nawet na 80 osób. Sauna na podczerwień, tężnia solankowa, łaźnia parowa. Ceremonie zapachowe, pokazy sauna mistrzów. A w parku wodnym mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Basen Ząbkowice.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
15: I po reklamie.

0: Dawid podsiadło i trofea, tak kończymy godzinę 18 po 19. Nasz ulubiony kawałek, męskie granie Orkiestra 2026 i tańczę. Tańczyć będzie można do tego hitu, ale także do wielu innych, które dla Was przygotowaliśmy po godzinie 19.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 19, rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów, ale już za chwilę opowiem Wam także o pewnej liście, a bardziej rankingu najlepszych miejsc do życia na świecie. Okazuje się, że jest tam gdzieś pewne polskie miasto, ale o tym za chwilę. A teraz gram Anna Jurksztowicz i Stan Pogody ze Skytech Remix. To na dobry początek 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

Mr. Zup i mój jest ten kawałek podłogi, tak wam gramy w Radio SK2, 15, 14,5 minuty po godzinie 19. Swoją drogą jest taki ranking, który ocenia jakość życia na świecie, w danych miastach. W tegorocznej edycji przeanalizowano 173 miasta i oni brali pod uwagę 5 takich najważniejszych kategorii. Uwaga, była to stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura. I uwaga, w tym zestawieniu znalazło się tylko albo aż jedno polskie miasto. Na miejscu 64 była Warszawa. No i co? I teraz nie ma się co dziwić, że tyle słoików tutaj w stolicy mieszka. SK2.

Czasu. Cofamy się w czasie, bo już za chwilę usłyszycie numer Haliny Frąckowiak, który powstał w 1983 roku. No to był ogromny przebój lat 80., ale moje serce ten numer skradł 4 lata temu. W 2022 roku Halina Frąckowiak zaśpiewała go w Opolu razem z zespołem Mazowsze. Mazowsze, posłuchajcie fragmentu.

Przyznajcie, że brzmi to naprawdę doskonale. Od tamtej pory ten numer należy do moich ulubionych. No ale teraz posłuchajmy go razem w oryginale. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu SK2.

tym numerem mówią, że otwierają nowy rozdział właśnie w swojej karierze. Zakopower i Otentu to ja, tak wam gramy w Radiu SK2, to nowość.

0: Zakopower, o ten tu, to ja. Mówią, że tym numerem otwierają nowy rozdział i to jaki rozdział? Czy wy słyszeliście te skrzypce, jak to dobrze brzmi? A my właśnie takie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze i najnowsze, jak się okazuje. Tak, tak, ale spokojnie, wracamy też do tych sentymentalnych, które bardzo lubicie, tak jak Kasia Kowalska. Dlaczego nie? To się pojawi, ale pojawi się także przed godziną 20 jeszcze Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Bądźcie razem z nami i słuchajcie, bo warto słuchać Radia SK2, warto słuchać najlepszych polskich hitów, bo my oprócz właśnie hitów mamy dla was także wejściówki, na przykład na męskie granie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 20, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać wam aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że słyszymy się jutro o 15:00. Jutro także zabawa. Polska jest najfajniejsza. Cały czas możecie się zgłaszać. Zapraszam na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.

0: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: I po reklamie.
2: Es.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: SK2 Wrocław.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.